lepa misel. Če dva se rada imata, naj drug drugega spoznata. Prav do kosti, ker resnico človek prenese, ne prenese pa laži. Sem rekel svoji dragi, hej ženska, kaj ti mi